0: Spis ludności w 2026 roku odbędzie się w sierpniu. Pomaga on stworzyć obraz Australii. Pokazuje, jak społeczności się rozwijają i zmieniają, co pozwala planować usługi i wsparcie na przyszłość. We wtorek 11 sierpnia 2026 roku zostanie przeprowadzony spis ludności w całej Australii. Obejmuje on obywateli, osoby z prawem stałego pobytu i posiadające wizy tymczasowe, studentów zagranicznych i osoby odwiedzające. W najbliższych tygodniach otrzymasz instrukcje dotyczące udziału w spisie przez internet, wypełniając formularz papierowy, czy też z pomocą, jeśli jej potrzebujesz. Pomoc jest dostępna w różnych językach i można ją uzyskać przez internet lub telefonicznie. Możesz też zachęcić i wesprzeć swoją rodzinę oraz społeczność, aby były przygotowane. Spis ludności 2026. Każda odpowiedź się liczy. Więcej na stronie www.census.abs.gov.au/polish. Zatwierdzone przez Australijskie Biuro Statystyczne Canberra.
1: Station sponsor.
2: Did you know community radio stations like 5EBI operate under a broadcasting license for a reason? Our license allows us to serve Adelaide's multicultural communities with programs that inform, educate, and entertain in many different languages and from many different cultures. As a licensed community broadcaster, 5EBI follows strict standards set by the Australian Communications and Media Authority, ensuring balanced programming, community access, local participation, and responsible broadcasting. That means when you tune in to 5EBI, you're hearing a station that exists for the multicultural community, not for profit. Your voices, your stories, your music, and your culture all have a place here. Community radio licenses help protect diversity on the airwaves and ensure communities across Australia continue to be heard. Thank you for supporting 5EBI, Adelaide's multilingual community radio station. 5EBI. Broadcasting for our communities.
3: The 2026 Census is coming this August. The Census helps build a picture of Australia, showing how communities are growing and changing, so services and support can be planned for the future. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. In the coming weeks, your household will receive instructions on how to take part, either online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages, and help is offered online and by phone. You can also encourage and support your family and community to be prepared. The 2026 Census. Every answer matters.
4: Lejli tajab eż semijajin Ron flin kimma Bernadette u Patrick Gabriel McAuliffe inselmulkom. Reġa wasal ħin biex naqdu għalin għattawsija ta' pieċir flinkin li ġam xandra likom il-radio tal-komunità Maltija ġewwa Adelaide infuq l-uniku stazzjoni etniku 5EBI FM ġo Byron Place li bħalissa qed jiċċelebra 50 sena ta' broadcast għall-komunità multikulturali fuq frekwenza ta' 103.1 MHz. Jekkem xi ħadd marita aħna nixtiequlkom fejn għajn ta' malajr. Illum ngħidulkom xi ħaġa l-okkażjoni tal-Festa ta' Kristu Re li ta' raħal ġdid. Il-Festa ta' Kristu Re fir-raħal ġdid. Parroċċa ta' Raħal Pawla jew kif nafu magħrufa aktar komuni bħala Raħal Ġdid. Inħol qod fl-1910 mill-Arċis of Pietro Pace. Il-Knisja ta' Santa Ubaldesca ta' seklu 17 intażet bħala knisja parrokjali għal daqstant saru pjanijiet biex timbena knisja ikbar. Fl-1924 il-ġebla Cornerstone li tqiedet mill-bennej Vincenzo Costa li kien jgħix fi triq rangu fir-raħal fil-raħal fil-qrib tal-luqa u bekk bdiet kustruzzjoni. Fis-żmien fl-aħħar ta' snin 1920 jew fil-bidu ta' snin 1930, ix-xogħol bil-ġebel kien qed isir minn Manuel u ħoh Carmenu Cassar. Manuel u Carmenu waqfu l-aktar l-arkati, ix-xater u l-planek biex jitwaqfu l-arkati għadhom fil-katina tal-Knisja.
5: Manuel Kassar kien ibn Carmena u Joseph Kassar. U kol bennej li bnew ħafna djar fraħ ġdid. Joseph kien minn ħaltarxin u Carmena minn Melliħa. U ma kienu jiexu fi triq il-qab ta' ġesu li kienet biswit il-Knisja. Il-Knisja bdiet tintuża bħala Knisja parrokjali fl-1936. Il-Knisja ġiet ikkonsagrata u dedikata lill-Kristu Sultan fit 3 ta' Ġunju tas-sena 1967 mill-Arċis of Mikil Gonzi. Fil-5 ta' April tas-sena 2020 ġiet iffirmata digrit mill-Vatikan li permess tiegħu il-Knisja ġiet elevata għal deċenzjoni ta' Bażilika Minuri. L-akbar knisja f'Malta hija l-knisja parrokjali ta' Raħal Ġdid. Din il-Bażilika Grandjuża ta' Kristu Re b'seba' pilastri għandha attrazzjoni distintiva minn kull angolu li minnu tiġi ammirata. Hija viżibbli minn diversi punti vantaġġjużi madwar Malta, iżda mill-qrib mit-toroq ta' madwara tidher saħansitra aktar intriganti u iġġelek tieqaf tħares lejha b'ammirazzjoni.
4: Il-Knisja Massiva tinsab qrib li poġġew il-famuż u t-templi t-tempji ta' ħaltarxin. Il-koppla li tidher minn triq il-qalb ta' Ġesu. Il-Knisja Parrokjali Attwali ta' Kristu Re fir-Raħal Ġdid hija l-akbar knisja li sservi f'Malta u l-ħames akbar fl-Ewropa. Hija differenti minn knejjes oħrajn aktar antiki f'Malta. Xogħol estensivu kontinwu ta' tisbieħ għamel l-istruttura ġojjel arti kettoniku, veru bħal bladuwju ta' min iżuru. Il-belt ta' Raħal Ġdid hija msemmija għal Gran Mastru De Paul li waqqafha. U dik kienet xi ħaġa fuq il-
5: U din is-sena ron ja tala Raħal Ġdid jala 400 sena minn mindu beda il-Raħal Ġdid.
4: Proset. 400 sena. Issa nkomplu l-programm billi nisimgħu lil Gillian bil-kanzunetta u dim l-inkwatru tal-Madonna.